Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczony pod Poncjum Piłatem, ukrzyżowany, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, zstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen.

sobie jakąś taką pewność tego, że przez zastępstwo świętych możemy być ozdrowieni. A swojej słabkości czasami prosimy o ozdrowienie z różnych chorób. No to także jest, wynikają tym prostym takim znaczeniu z naszej wiry, to, co Gospodź nas może zcielić. I to, co my zustyczają, na przykład, w sanktuariach Maryjnych, że przychodzi bardzo ludzi, żeby prosić Boga do pomogu i przez konkretne fakty zobaczyć, jak Bóg jest bliski. Sam był w lekarni, kiedy leżał i tam lekował swoją nogę, przywieźli młodego człowieka, który strasznie strażdał. Miał jakieś takie duże złożne przełomy kości, to strasznie, strasznie jego to boliło. Tak boliło, że krzyczał w nocy. Ale w końcu lekarze znaleźli sposób, żeby mu dopomóc i już potem mógł w taki prosty sposób przeżywać swoją chorobę. My tam mówili i on o Bogu nie mówił bardzo, ale сказал taką одну цікаву річ, що народився йому дитина, котра мала якийсь дефект неврологічний. Дитина, котра не була до кінця в повності справна, то значить не мала пов... як то говориться, ослаблена, дуже сильно ослаблена. І вони поїхали до chyba do Medjugorje, jeśli dobrze pamiętam, czy do jakiegoś sanktuarium, czy ani chyba do Lourdes pojechali. I tam modlili za tą dytynę, taki prostszy sposób. I ta dytyna, pisząc tej modlitwy, do tej Dziwy Maryi, ozdrowiła się. I było to takie konkretne, jasne cudo. I ten człowiek mówił tak: mogą teraz sobie mówić różni ludzie, że Bóg jest, Bóg istnieje lub nie istnieje, ale ja w swoim życiu doświadczyłem wielkiej miłości Boga, który ozdrowił mojego syna. I nikt mnie wrze, mnie nie przekonaje do tego, że Boga nie ma, nie istnieje. I jeszcze raz, bo on nie mówił w taki prosty sposób, ja wieruję, czy Boga, to muszę mu syn został ozdrowiony, ale mówił to w taki sposób, że nie było żadnej dyskusji. Nikt nawet nie próbuje takiego świadczenia w jakiś tam sposób oskwernity czy zanegowaty. Nie, to niemożliwe jest, bo jego dosyć osobisty jest taki, że miał konkretny problem, chorą dytyną i ta dytyna została ozdrowiona. I to jest najważniejsze. Ozdrowione za pośrednictwem Preświętej Dziwy Maryi, która jest pierwszą już wszystkimi świętymi, która jest jak gdyby takim wzorcem dla wszystkich świętych, bo ona na sposób najpewniejszy w swoim sercu Jezusa Chrystusa poczuła i wypowiła na Jego pokrzykania. Tak, że nie bójcie się. Jak mówi Święta Teresa Widzicia Jezusa, moim ostatnim zajęciem na niebie będzie tworzyć dobro na ziemi. To Święta Teresa Widzicia Jezusa skazała. I te słowa są cudowne. I też także Święty Jordan Sakski mówi do swoich braci: nie płaczcie, ja będę wam korzystniejszym pisem swojej śmierci i dopomożę wam bliżej niż za swojego życia. Święty Dominikce skazał: nie płaczcie, ja będę wam korzystniejszym. To znaczy, chcę skazać, że to jest dla wszystkich świętych taka możliwość, żeby zastąpić się za nas i żeby być bliżej korzystniejszym niż za życia. My pokłaniamy się Chrystowi, bo winien jest Syn Boży. Szczodo uczeników, to ich my lubimy jak uczniów i posłuszników Gospoda. I co słuszno, bo oni byli niezrównano oddani swojemu carowi i wczytelowi.